se gamba. Umi rosa puta in tei poja i pave o kube kue. Kaun tamba yo ipo miako ilore. Mamanga poka poka. Nitungu suna i porin. Rewi, ah, mantega nasi ama.